Kapris. Kapris. Številka. Številka ena na obali. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: How you feeling?
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.